ɛnam sɛ wɔne yɛn ankonti, wɔmma wɔn asadeɛ a yɛakɔgye no bi, gye wɔn yerenom ne wɔn mma na wɔmfa wɔn korɔ. Na Dawid kaa sɛ, anuanom, monyɛ saa deɛ Awurade de ama yɛn ho, na wahwɛ yɛn soɔ, na ɔde dɔm a wɔbaa yɛn soɔ no ahyɛ yɛn nsa. Na hwan na ɔbɛtie mu asɛm yi mu? Na sɛdeɛ ɔkɔ akono kyɛfa teɛ no, saa na deɛ wɔtena nneɛma ho nso kyɛfa teɛ. Wɔnkyɛ mu pɛ, ne firi da no ade korɔ no, ɔde too hɔ yɛ ahyɛdeɛ ne atemmudeɛ maa Israel de bɛsi nnɛ. Na Dawid duruu Siglag no, ɔsoma maa wɔde asadeɛ no bi kɔmaa Yuda mpanin a wɔyɛ ne namfo kaa sɛ, hwɛ, Awurade atamfoɔ asadeɛ mu akyɛdeɛ a wɔde rebrɛ mu nie. Ɔde kɔmaa wɔn a wɔwɔ Betel ne wɔn a wɔwɔ Ramot a ɛwɔ Negeb ne wɔn a wɔwɔ Yatil ne wɔn a wɔwɔ Aroer ne wɔn a wɔwɔ Sifmot ne wɔn a wɔwɔ Estimoa ne wɔn a wɔwɔ Rakal ne wɔn a wɔwɔ Yerahmelfoɔ nkurom ne wɔn a wɔwɔ Kenifoɔ kurom ne wɔn a wɔwɔ Homa ne wɔn a wɔwɔ Korasan ne wɔn a wɔwɔ Atak ne wɔn a wɔwɔ Hebron ne mmeammea a Dawid ne